0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół poznaje pierwszą encyklikę Leona XIV. To drogowskaz na lata, mówią pierwsi czytelnicy. Papież stanowczo wypowiedział się na temat polityki rodzinnej w Europie. Watykańskie wydawnictwo przyjeżdża do Polski na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdy wtorek, Leon XIV odpoczywa w Castel Gandolfo. Choć w jego kalendarzu nie ma dziś oficjalnych spotkań i przemówień, wierni na całym świecie z uwagą wczytują się w jego słowa, zapisane na kartach encykliki Magnifica Humanitas. Dokument zaprezentowany wczoraj w Watykanie doczekał się już pierwszych komentarzy. W rozmowie z mediami watykańskimi omawia go tuż po lekturze m.in. sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji arcybiskup Carlo Maria Polvani, który podkreśla ważny wkład encykliki w aktualizację społecznej nauki Kościoła opartej na solidnych i nieprzemijających fundamentach.
2: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana wczoraj encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata dla Kościoła i świata.
1: Nie milkną echa wczorajszego spotkania Ojca Świętego z europosłami, którzy w Parlamencie Europejskim należą do zespołu zajmującego się demografią. Dziękując za ich zaangażowanie, papież podkreślił, że współczesne wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu.
2: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety, w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania

0: to kraj o wyjątkowo silnej, żywej i bogatej tradycji katolickiej. W ciągu ostatnich 20 lat obdarzył Kościół świętym papieżem, a jednocześnie może poszczycić się niezwykle szerokim dorobkiem katolickiej myśli, refleksją teologiczną, eseistyką, poezją i sztuką teatralną. Dlatego zależy nam, aby jak najszerzej współpracować z polskimi wydawnictwami, by przybliżyć im naszą działalność, publikacje, książki Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej oraz dzieła naszych autorów.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej papieża Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie, na którym jest już obecny od kilku chwil Ojciec Święty, który objeżdża teraz plac na pokładzie Papa Mobile, pozdrawiając zgromadzonych pielgrzymów. Leon XIV od kilku miesięcy podejmuje refleksję nad dokumentami ostatniego Soboru Powszechnego Kościoła, Soboru Watykańskiego II, który obradował w czterech sesjach od 1962 do 1965 roku, a jego owocem było 16 dokumentów, 4 konstytucje,

9 dekretów i 3 deklaracje. Papież w swoich katechezach omówił już 2 z 4 konstytucji. Konstytucję o objawieniu Bożym Dei Verbum oraz konstytucję dogmatyczną o Kościele Lumen Gentium. A tydzień temu, w ubiegłą środę, rozpoczął swoją refleksję nad 3 z 4 soborowych konstytucji, konstytucję o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, która była pierwszym dokumentem soboru, jednym z zaledwie 2 promulgowanych na zakończenie drugiej sesji, obok dekretu o środkach społecznego przekazu Inter Mirifica. 4 grudnia 1963 roku, w ostatnim dniu drugiej sesji soboru, która trwała od września tego roku, w dniu, w którym została właśnie podpisana konstytucja Sacrosanctum Concilium, papież Paweł VI w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie tego, że to właśnie dokument dotyczący liturgii jest pierwszym owocem soborowych prac, wskazując, że święta liturgia jest najważniejszym w Kościele tematem ze względu na swoją naturę, jak i godność. Mówił wówczas Paweł VI, w fakcie pierwszeństwa dokumentu dotyczącego liturgii, uznajemy, że właściwy porządek wartości i obowiązków został uszanowany. W ten sposób uznaliśmy, że miejsce honorowe musi być zarezerwowane dla Boga, że jesteśmy zobowiązani jako pierwsza nasza powinność wznosić modlitwy do Boga, że święta liturgia jest pierwotnym źródłem tej boskiej wymiany, w której życie Boga jest nam przekazywane, jest pierwszą szkołą dla naszej duszy, jest pierwszym darem, który musimy dać ludowi chrześcijańskiemu, zjednoczonemu z nami w wierze i wytrwałości w modlitwie. Tymi słowami Paweł VI 4 grudnia 1963 roku w swoim przemówieniu na zakończenie drugiej sesji Soboru Watykańskiego II przypominał o tym, że to właśnie liturgia jest najważniejsza w Kościele. Ta myśl oczywiście znalazła także swój wyraz w samej soborowej konstytucji, która stwierdziła, że liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. O tym przypominał także w ubiegłą środę Leon XIV w swojej pierwszej katechezie dotyczącej konstytucji Sacrosanctum Concilium, mówiąc o tym, że ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. W soborowym dokumencie skoncentrowali się przede wszystkim na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach.

0: Leon XIV przypominał także o potrójnej odnowie, która dokonała się w kościele w ciągu XX wieku, mając na myśli odnowę biblijną, patrystyczną i liturgiczną. I przypominał, że dzięki tej odnowie misterium paschalne mogło zostać odczytane, zrozumiane przez lud Boży nie jako mroczna rzeczywistość, lecz jako zbawczy zamysł Boga, ukryty od wieczności i objawiony w Chrystusie. Papież przypominał także, że to sam Chrystus jest wewnętrzną zasadą misterium Kościoła, który jest świętym ludem Bożym, zrodzonym z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. I to właśnie w liturgii mocą Ducha Świętego Jezus Chrystus nadal działa, uświęca Kościół, swoją oblubienicę i włącza go do swojej ofiary składanej Ojcu. Leon XIV przypominał także, że to w świętej liturgii urzeczywistnia się komunia pomiędzy ludem Bożym a Jego głową, Chrystusem, a rytuały Kościoła wyrażają Jego wiarę, zgodnie z wyrażeniem lex orandi, lex credendi. Rytuały Kościoła kształtują także tożsamość Kościoła. Wszystko to, co jest częścią liturgii, głoszone słowo, celebracja, gesty, milczenie, przestrzeń, wszystko to ukazuje i nadaje kształt ciału Chrystusa, którym jest Kościół. A teraz Leon XIV jest już obecny w miejscu, z którego przewodniczyć będzie dzisiejszej audiencji, która rozpoczyna się teraz znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym, a my przygotujmy się, aby przyjąć Jego słowo, Jego nauczanie i Jego błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim.
1: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
0: Teraz, jak zawsze, zostanie odczytany fragment Pisma Świętego przewidziany na dzisiejszą audiencję. Dziś jest to fragment zaczerpnięty z 15 rozdziału listu Świętego Pawła do Rzymian, wersety od 4 do 6. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten fragment listu świętego Pawła do Rzymian zostanie teraz odczytany w różnych językach.
2: Nous ayons l'espérance que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, des mêmes cœurs, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur.

0: A reading from the letter of St. Paul to the Romans. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
1: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
3: Cundu圣保禄宗徒至罗马人书。其实，梵经上所写的 都是为教训我们而写的，为叫我们因着经典上所教训的忍耐和安慰获得希望。愿赐忍耐和安慰的天主赏赐你们仿效耶稣基督的榜样，彼此同心合意，好一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。
4: Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
5: Qira'atun min risalat al-Qaddis Bulus al-Rasuli ila ahli Roma. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع ليتمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد كلام الرب
6: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
7: A teraz rozpocznie się już katecheza Ojca Świętego Leona XIV. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witajcie.
8: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
7: W encyklice Mediator Dei, czcigodny sługa Boży Pius XII pisał: niewątpliwie Kościół jest żywym zespołem członków. Dlatego także i w zakresie świętej liturgii rozrasta się, rozwija się i ulega z biegiem czasu przemianom według potrzeb i okoliczności, do których się dostosowuje, nie naruszając przy tym czystości swojej nauki. W pełnej ciągłości z tą zasadą Sobór Watykański II we wstępie do konstytucji Sacrosanctum Concilium uznaje, że do jego zadań należy szczególna troska o odnowienie i rozwój liturgii. Zgromadzenie soborowe postawiło sobie za cel nieustanne pogłębianie chrześcijańskiego życia wiernych, lepsze dostosowanie do potrzeb naszych czasów tych instytucji, które są skłonne poddawać się zmianom, popieranie tego wszystkiego, co może przyczynić się do zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa, umacnianie tego, co prowadzi do wezwania wszystkich ludzi na łono Kościoła. W tamtej chwili dziejowej szczególnie mocno odczuwano potrzebę odnowy form obrzędowych, za pomocą których od wieków Kościół oddawał chwałę Bogu i uświęcał lud chrześcijański. Dzięki ruchowi liturgicznemu dojrzało przekonanie, wyrażone później przez świętego Jana Pawła II, że zachodzi bowiem niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową liturgii a odnową całego życia Kościoła. Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w liturgii. Żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do życia.
8: Per favorire l'accesso dei fedeli alla ricchezza dei doni di grazia dispensati dalla sacra liturgia.
7: Aby ułatwić wiernym dostęp do bogactwa darów łaski udzielanych w świętej liturgii, Konstytucja Sacrosanctum Concilium wskazuje zatem w bardzo trafnej formule kierunek, którym należy podążać: zachować zdrową tradycję, a jednocześnie otworzyć drogę do uprawnionego postępu. Papież Benedykt XVI dostrzegł w tej deklaracji program reformy ojców soborowych, zachowujący równowagę między wielką tradycją liturgiczną przeszłości i przyszłości, zauważając przy tym, że niejednokrotnie przeciwstawia się w niekorzystny sposób tradycję postępowi, podczas gdy w rzeczywistości obydwa pojęcia uzupełniają się. Tradycja jest żywą rzeczywistością. To też zawiera w sobie początek rozwoju postępu. To tak jakby powiedzieć, że rzeka tradycji niesie w sobie także własne źródło, części stały się mniej odpowiednie. Tego

0: rodzaju zmiany dokonywały się nieustannie na przestrzeni wieków, aby umożliwić wiernym owocne uczestnictwo poprzez czynności obrzędowe w paschalnym misterium Chrystusa, stanowiącym fundament wiary chrześcijańskiej. Kult Kościoła wcielał się zatem w formy kulturowe poszczególnych epok, potrafiając zarazem na nie oddziaływać, a nawet je przekształcać. Przez wieki liturgia była w ten sposób siłą napędową ewangelizacji. Dziś trzeba odnowić tę energię w ciągłości z autentyczną i żywą tradycją katolicką, to znaczy zgodnie z dynamiką, która prowadzi wierzących ku pełni prawdy.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato.
0: Staje się więc zrozumiałe, dlaczego ojcowie soborowi zalecili, aby rewizji obrzędów, ilekroć wymaga jej prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła, dokonywano zawsze z zastrzeżeniem, że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących. Dla dobra całego Kościoła każdą reformę powinny zawsze poprzedzać dokładne studia teologiczne, historyczne i pastoralne. W ten sposób magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi Konstytucja Soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej. Przeciwnie, ma ją umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy, gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej. Tym apelem skierowanym w sposób szczególny do odpowiedzialnych za przewodniczenie liturgii Leon XIV zakończył swoją dzisiejszą katechezę, w której kontynuował swoją refleksję na temat konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Teraz streszczenie papieskiej katechezy zostanie odczytane w różnych językach, na początku w języku francuskim.
2: Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans la continuité de Mediator Dei de Pie XII, la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie. Afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par la liturgie, la Constitution Sacrosanctum Concilium invite à conserver une tradition saine et à ouvrir à un progrès légitime. Le Concile affirme la légitimité d'un tel progrès enraciné dans la tradition authentique, en distinguant dans la liturgie ce qui relève de l'institution divine immuable de ce qui est susceptible d'être modifié. Pour permettre une participation fructueuse des fidèles, le culte de l'Église s'est incarné dans les formes culturelles de chaque époque. La liturgie

0: się do naszego uświęcenia, będzie zawsze ceniona i szanowana przez wszystkich, zwłaszcza podczas sprawowania świętych tajemnic. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję bardzo. Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku chińskim.
1: Jesus 今天我们一起从传统和发展的角度来了解礼仪。教宗庇护十二世曾把教会定义为一个需要成长、成熟和适应环境的生命体。因着对基督徒的生命能够欣欣向荣、不断发展的渴望，梵蒂冈第二届大公会议认识到时机已然成熟， 需要对礼仪中某些可更改的部分做出适应性的修改，既为了教会的健康活力，也为了使基督徒们变得强大，并使他们焕发朝气，去推动合一，以及向普世男女宣讲福音。大公会议指出，礼仪中的合理进步应该坚持优良的传统， 同时也指出礼仪的某些基本要素永远不能被更改，因为是由天主的旨意所建立的。在此，我特别鼓励所有的司铎遵守礼仪经文和礼规，怀揣着开放、谦卑和对天主至伟大的信赖， 且展现出对教会共荣的赤诚忠心。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
0: serdeczne pozdrowienia kieruję do osób mówiących po chińsku. Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty prowadzi was w codziennym życiu, doskonali was w miłości i strzeże was we wspólnocie Kościoła. Z całego serca wam błogosławię.
1: 使你们在爱中臻于完美，且在教会的共荣中守护你们，我衷心地降服你们。

0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w tradycji, ponieważ w liturgii istnieje część niezmienna oraz części podlegające zmianom, a wszystko powinno służyć owocnemu uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Ieri avete celebrato la festa della mamma. Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù. Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Vi benedico tutti.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chronicie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.

0: benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina.
2: Со смартфінням слідзе війна на Україні. Тура в тих днях спотика się з інтенсифікацією. Виража мою близькость з тими всіми, хто стали się ofiarami ataków, szczególnie na cywilów. Wojna nie rozwiązuje problemów, ale jest większa. Nie buduje. Nie buduje pewności, ale zwiększa nienawiść. Tam, gdzie spadają bomby, niszczy się nadzieję i niszczy się życie niewinnych. Powierzam wszystkie narody dotknięte wojną stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych.
1: In particolare saluto le persone consacrate presenti a questa udienza.
2: W szczególności pozdrawiam osoby konsekrowane obecne na tej audiencji, siostry zakonne z włoskiej konferencji wyższych przełożonych, siostry świętego Pawła z Chartres, tercjarki kapucynki od świętej rodziny, urszulanki misjonarki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz braci marystów. Życzę, abyście na nowo rozpalili żar swojej konsekracji i nadali nowy impuls misji waszych wspólnot. Serdecznie witam seminarzystów z Seminarium Regionalnego Apulii, uczestników Maryjnego Turnieju Święta Narodów z Orte Scalo oraz Bractwo Błogosławionego Anioła z Furci. Zachęcam wszystkich do bycia świadkami autentycznego życia chrześcijańskiego i solidarnej otwartości wobec innych. Na koniec zwracam się do młodzieży, chorych i nowożeńców. Niech wasza pielgrzymka do Rzymu, a zwłaszcza do grobów apostołów, ożywi waszą wiarę w Chrystusa. Niech On będzie światłem i drogą dla waszego życia. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa. A teraz razem z Ojcem Świętym pomodlimy się słowami modlitwy Ojcze Nasz po łacinie.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV.

W swojej katecheze papież kontynuował dziś refleksję nad konstytucją soborową o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, zwracając szczególną uwagę na relację, jaka zachodzi między tradycją a rozwojem. Papież przypominał z jednej strony, że organiczny rozwój zawsze był obecny w liturgicznych obrzędach Kościoła, z drugiej zaś strony podkreślał, że rozwój ten zawsze powinien być zakorzeniony w liturgicznej tradycji Kościoła i nigdy nie powinien prowadzić do dezorientacji wiernych. W tym kontekście Leon XIV przypominał nauczanie Soboru, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii, i prosił kapłanów o szacunek do norm liturgicznych. Szacunek, który, jak mówił papież, jest wyrazem pokory wobec Boga i wierności Kościołowi. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Il magistero conciliare in questo modo...
3: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
3: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Il magistero conciliare in questo modo...
3: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
3: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.